0: Hasta esa sonsonaría por ti, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina hasta esa sonsonaría, ¿quién lo diría?
1: Hot Latino Chart.
2: Patricia Pankrčić in tvoja družba in na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one, Rosalia, Inazuna, Jo por ti, tu por mi. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem tiste, ki so ta teden zasedli sam vrh naše Hot Latino lestvice. Na tretjem mestu Aniel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
3: Tretje mesto.